0: To je
1: Kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali. To je
0: Kapris.
1: Kapris.

0: Obala je zakon.
1: Obala je zakon.
2: What's going on? This is Temper City.
1: Radio Kapris.
3: To je Kapris.
4: Kapris je številka ena na obali.